0: Again. Again. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.